Słonkowej krainki pozdrowienia dla słuchaczy Radia Nowinki.

is.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszy siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: have you all. Yes, yes, we'll have you.
1: Това е кола, заедно!

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

လာတော့ဒါနေဒီဒါအာသောမဂ္ဂနိအရိယသတ္တယသာသောနာမိတ္တ

Mamy dzisiaj czwartek, 7 dzień maja i 127 dzień 2026 roku. Imieniny, imieniny obchodzą Róża, Gizela, ale także Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludmira, Ludomiła, Flavia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Nie wiem, czy obywateli się w tym mieści, ale jak najbardziej oczywiście polecam użytkowania. Dodatkowo dzisiaj Światowy Dzień Hasła, czyli z tą aktywnością jak najbardziej coś wspólnego ma. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to podpowiem, że jutro o godzinie 20.30 w klubie Studio będzie miał koncert nie byle jaki miejsce, bo Kaliber 44 pożegnalną trasę będzie odstawiał. A jeżeli chodzi o sobotni koncert, podkreślam 20.30 i trasa dla Joki, to klub Studio. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie filmu Projekt Hail Mary. Jeżeli nie widzieliście, to jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich tygodni, kiedy można ten film pooglądać. Ryan Gosling w roli głównej, a mamy tutaj daleką podróż kosmiczną i poznanie nowych, innych światów i innych, no powiedzmy, ras. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16.20 i 19.40. Jutro natomiast o 20.10 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym przypomnieć i podkreślić jeszcze parę razy, że już najbliższy weekend, czyli w sobotę, niedzielę, Kościuszkon i to pod hasłem cyberbezpieczeństwo, będzie to akurat główny temat czwartego już hakatonu Politechniki Krakowskiej. Przypominam, Kościuszkon w sobotę i niedzielę w klubie Kwadrat. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, tylko przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam przycisk włącz radio i w zasadzie później wszystko powinno działać. Ci, którzy mieszkają na akademikach i mają głośnik w pokoju, mają nawet trochę prościej, bo wystarczy po prostu kliknąć i powinno działać. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że gramy dla Was całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy włączycie, to oczywiście powinno być nas słychać. A jeżeli już mowa o szczegółach, to dorzucę, że jutro tuż po 9 startujemy z pasmem porannym, natomiast wieczorem zapraszam Was na godzinę 21 na herbatkę, to jutro, natomiast dzisiaj tuż po 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Oj, ciepło się porobiło, rajd się skończył, jednym słowem wracamy prawie że do codzienności, chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta codzienność to majowa codzienność, a więc cała masa wydarzeń i no powiedzmy imprez, które rozegrają się czy rozgrywają się właśnie w maju, no bo dość powiedzieć, że Juvenalia startują, moi drodzy, także będzie i o tym na pewno. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, to dzisiejszy program realizuje i poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak. Jakby co, to jeszcze jedna istotna sprawa, bo dzisiaj w zasadzie nawet kilka istotnych spraw, no bo dzisiaj tradycyjnie w programie, no oczywiście poza tematami, nazwijmy to juwenaliowymi, to będzie akurat całkiem sporo do przekazania. Będą oczywiście premiery filmów, będą wydarzenia kulturalne, będą jakżeżby inaczej oczywiście propozycje serwisów streamingowych, no i będzie oczywiście o filmach, które będą do obejrzenia w najbliższych dniach na antenie tych ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, czyli z multiplexów. A skoro już mowa o tym, no to oczywiście będzie również odrobina muzyki, na którą też myślę, że znajdziemy idą się chętni do posłuchania. A na początek myślę, że piosenka o dźwięcznym tytule Arabella. No mnie się przypomina akurat taka bajka czechosłowackiej jeszcze w produkcji, mojej drodzy, w kilku odsłonach, ale Rumburaka dzisiaj nie będzie.

No tak, żeby nie być gołosłownym, to podpowiem, że ci, którzy zostali zaintrygowani czy zainfekowani ciekawością odnośnie Arabelli, to myślę, że jak na YouTubie poklikacie, to może jakieś fragmenty tegoż, a w zasadzie tych filmów znajdziecie. Podkreślam jeszcze raz, w tym przypadku tylko tytuł się pokrywał, a jeżeli chodzi o kierunki, to już jakby troszeczkę mniej z tym związane. O szerszym, że tak powiem, zakresie Juvenali to będzie jeszcze w przyszłym tygodniu, bo to 13 maja, moi drodzy, kultywator powinien odbyć się normalnie. Natomiast ja ze swej strony już rzucę wam w tej chwili kilka szczegółów, jeżeli chodzi o strefę Polibuda, bo będą cztery strefy. To trzeba od razu zaznaczyć, czyli strefa plaża to na Giechu, strefa Żaczek to bez komentarza przy alejach mniej więcej. Strefa politechniczna, czyli strefa Polibuda to na pasie startowym, no i strefa zielona, czyli teren AWF-u, przepraszam, należałoby chyba w tej chwili powiedzieć Uniwersytetu Wychowania Sportowego, czy chyba tak to się w tej chwili mówi? Akademia Kultury Fizycznej, przepraszam bardzo. Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie. No, przyzwyczajenia zostają, jak widać. Ja przepraszam oczywiście wszystkich studentów Akademii Kultury Fizycznej, ale jamci jest jeszcze starszej daty i akurat no, tak przyzwyczajeń ciężej się wybyć. A jeżeli już mowa o strefie politechnicznej, to podpowiem, że zapowiada się naprawdę ostry i ciekawy program. Bo tak, jeszcze w poniedziałek 11 maja to akurat będzie Laser Tag na kampusie przy ulicy Warszawskiej, czyli wydarzenie no, pewnie kół naukowych, które pokażą, jak to można ewentualnie wyświetlać różne ciekawe rzeczy. Kino plenerowe na osiedlu, to będzie we wtorek 12, dorzucę jeszcze, że również 12 w ramach no, zmiana nastąpiła święto Politechniki, ja chciałem powiedzieć święto szkoły. W każdym razie w ramach święta szkoły będzie ni mniej, ni więcej, tylko uroczysty senat, wręczenie odznaczeń i parę innych okoliczności, które na pewno się warto przyjrzeć. Tak jak powiedziałem, na kulminacyjny moment, czyli kino plenerowe na osiedlu politechnicznym. W przyszłą środę na terenie klubu Kwadrat Juve Quiz o 19:00. Wstęp wolny zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, no to pamiętajcie, że 15, czyli za półtorej tygodnia w piątek będzie juwenaliowy korowód pokoleń. I o 12:00 spotkanie na rynku głównym, również koncert, a poza tym będzie również koncert. Koncert na razie podaje strefę Polibuda. Pewnie plakaty już żeście zobaczyli. W każdym razie ja dorzucę, że w piątek ich trochę jest strachy na lachy, Lordofon, Łydka, Grubasa i Lotta koncertować będą. Natomiast w sobotę 16 maja Żabson, Avi, Guzior, Słoń, Gruby, Mielski, Aster i DJ Sojna. Natomiast na zakończenie w niedzielę 17 maja dzień na osiedlu studenckim Politechniki Krakowskiej, też chyba zapowiada się to nad wyraz intrygująco i ciekawie. To akurat jeżeli chodzi o wydarzenia Juvenalia. No kiedyś Juvenalia krakowskie, kiedyś to Czyżynalia były, ale jak widać ta nazwa, no powiedzmy, już odeszła w zapomnienia. Przypominam, było to nie byle co, bo w okresie, kiedy w pewnym momencie ze względów politycznych juwenalia zostały zakazane politycznie, no bo to był okres Stanów Zjednoczonych, to były inne okoliczności, no i
Ten zakaz utrzymywał się praktycznie od 1982 roku aż do 90 mniej więcej chyba 3, 4, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy reaktywowano akurat wydarzenie jako całość. Mogłem pomylić rok czy drugą w tamtą, ale nie jest to istotne. Natomiast ciekawostka jest taka, że już rok po tym zakazie, w zasadzie 2 lata później, zorganizowano imprezy na terenie osiedla Politechniki na Czyżynach, które podlegały pod inne władze, bo nie była to Rada Dzielnicowa Śródmieście, gdzie ten zakaz był bardzo rygorystycznie przestrzegany i pilnowany, tylko pod Radę Dzielnicową Nowa Huta. No i dzięki temu wydano zgodę na organizację imprez plenerowych pod nazwą Czyżynaliów, które odbywały się przed akademikami na trawnikach. No, lotnisko było wówczas jeszcze zamknięte, ale trawniki były tutaj przeogromne. Dość powiedzieć, że były koncerty, na których jednorazowo pojawiało się po 20-30 tysięcy osób. Jednym słowem, były to na tamte czasy największe koncerty w Krakowie, no i jedne z większych koncertów w Polsce w ogóle plenerowych, także moi drodzy, jest co wspominać. Na razie Juwenalia Krakowskie, Strefa Polibuda to akurat coś, co wydarzy się już w najbliższym czasie. Ja jeszcze tylko dorzucę tak w ramach uzupełnienia, jeżeli chodzi o wydarzenia stricte politechniczne, no bo nie sposób o tym nie wspomnieć, to w poniedziałek o godzinie 17:00 w ramach ekonomedu, a w zasadzie wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w Kotłowni będzie wykładał profesor Antoni Dudek, a będzie wykład na temat polskiej racji stanu. Myślę, że to na pewno może być nad wyraz interesujące. O 12 maja, czyli Święto Politechniki było, to od razu przypominam, Senat i imprezy, na zasadzie kinoplanerowe na akademikach. No i następne kwestie, które się pojawiają 13, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy możliwość udania się i chyba będą kiełbaski, bo Dzień Biblioteki będzie na terenie kampusu na ulicy Warszawskiej 14, w czwartek z kolei, ni mniej, ni więcej, tylko Dzień Lądowca, na który oczywiście też warto się by było chyba wybrać. 15 też, jeżeli dobrze pamiętam, parę wydarzeń się ma odbyć, w związku z tym cały tydzień zapchany wydarzeniami jak nie wiadomo co. A dodam jeszcze, że jutro, co prawda nie politechniczne do końca wydarzenie, ale w Krakowie będzie podpisana umowa, porozumienie między Muzeum Miasta Krakowa, Strażą Miejską Miasta Krakowa i Strażą Pożarną, aby przywrócić jedno z tradycji krakowskich, czyli zgodnie z rytuałem z 1721 roku będzie następowało otwieranie bram miejskich. Za tą bramę miejską będzie robiła brama do Barbakanu, ale to nie zmienia faktu, moi drodzy, że będzie to znowu z przytupem i z wielką atrakcją turystyczną włącznie, bo będzie troszeczkę muzyki, troszeczkę inscenizacji. Jednym słowem, moi drodzy, otwarcie bramy, a my jesteśmy otwarci na pomysły. Dobra, swoją drogą to było już naprawdę sporo. Teraz muzyka.

No nie, musiałem sobie ponucić, moi drodzy, tego nie można było przepuścić w ten sposób. Mnie się podobało, a jak wam? No to zobaczymy. Jakby co, możecie oczywiście o tym napisać i wspomnieć. Tak a propos, jeżeli chodzi o wydarzenia, to w piątek i sobotę będzie się dosyć ciekawie działo, że tak to określę. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to Teatr KTO przygotował dla was spektakl, który wieczorową porą rozbawić was może niemalże do łez i o tym chyba też można cały czas pamiętać albo i nie pamiętać, ale podejść chyba warto jak najbardziej. Wielki Gatsby, nie, to akurat było gdzieś indziej. A jeżeli chodzi o wydarzenia, które, no myślę, no właśnie, nie wiem, czy Wojciech Cejrowski was kiedyś bawił, bo tak się składa, że będzie miał swój stand-up w kinie Kijów i to już jutro o godzinie 18, także macie szansę ewentualnie parę naprawdę intrygujących wątków, że tak powiem, sobie zaliczyć, czy ewentualnie pooglądać. Kolacja dla głupca to akurat będzie w piątek w Teatrze Ludowym o 19:00. Myślę, że też się spodobać wam może. Natomiast cały czas zostaje otwarta kwestia, jeżeli chodzi o Teatr KTO, bo tam Café Luna będzie do obejrzenia. Jeżeli dobrze pamiętam, to kabareciarze się wzięli troszeczkę ze spektakl teatralny. No może nie do końca, ale jest to na pewno coś, co może wam się tutaj przewinąć. Wracając jakby do kwestii wydarzeń kulturalnych, to tak juwenaliowo się zaczęło ogólnie robić i to o tym nie można pamiętać. Bo jeżeli byśmy już o tym mieli mówić, to pamiętajcie o tym, że w piątek, już w piątek, juwenalia UEK-u, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego, startują. Znaczy nie startują, bo wystartowały już jakiś czas temu, to żeby było ciekawie ich w kwadracie właśnie. Natomiast koncert główny to jest właśnie piątek 8 maja na Rakowickiej, Jonki Plan B, Biała Skubi producent, Sentino, Drenchil i Sigala. To akurat będą gwiazdy tego rocznych juwenaliów UEK. Jeżeli chodzi o wydarzenia może no nie tyle mniejszej wagi, ale inne, to podpowiem, że tak, Hank Massive to dzisiaj było w klubie Studio, jutro Disco, natomiast na nie sobotę, 9 maja Kaliber 44 pożegnalną trasę odstawia hołd dla Joki. To będzie koncert, który o 20:30 w sobotę was na pewno będzie miał możliwość rozelektryzować i poruszyć oczywiście też jak najbardziej. Jeżeli chodzi o cykliczne sprawy, to trwa już w klubie Re Grinzu festiwal i to potrwa jeszcze do ni mniej, ni więcej, tylko do końca maja praktycznie, także macie tutaj duży wybór, jeżeli chodzi o koncerty. W Gwarku już pojutrze w piątek Green Gili i The Windows będą występowali. Koncert urodzinowy Andrzeja Zaryckiego to Kino pod Baranami również na piątek o godzinie 19:00, a w Strzelnicy na Woli Szymon Mika będzie występował też o 19:00. Natomiast o 20:00 w Zaścianku Chip Tobacco będzie koncertowało również w piątek. Tauron Arena z kolei na sobotni wieczór przygotowało dla was koncert Andrea Rie z Johannem Straussem Orchester, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, z pogranicza muzyki klasycznej, ale takiej bardziej rozrywkowej formie. W Gwarku również na sobotę Ang koncertować będzie, czyli muzyka zdecydowanie ostrzejsza, mocniejsza.
a w Nowochódzkim Centrum Kultury kabaret 10 maja o 17:00. A koncert, znaczy występ pod tytułem zbiorczym, ale kino, czyli będzie akurat no i śmiesznie, i tak troszeczkę z pogranicza kinematografii. W Gwarku na niedzielę LMX, Every Whore i Chroma koncertować będą. Natomiast idąc niejako w kolejnym regiony, w których akurat można no, ciekawe rzeczy pooglądać, Franciszek Pośpieszalski, Warsaw Band, w strefie nowej na Kopernika będzie występował również w niedzielę o godzinie 19:00. To też możecie sobie tą godzinę zapamiętać. W Zaścianku Graham Bonnet będzie również w niedzielę o 19:30 dla odmiany, a Madison Beer Locket w Tauron Arenie, moi drodzy, to już na poniedziałek na godzinie 18:00 zaprasza. No i w Tauron Arenie również, tak troszeczkę w konkurencji i no powiedzmy w przeciwwadze dla imprez juwenaliowych, od przyszłej środy do końca tygodnia 19. Festiwal Muzyki Filmowej będzie startował. Koncert w Tauron Arenie, w którym Białorot, Lotos, Bilgertonowie, Dzień Szakala, Pingwin, Yellowstone, to akurat będą między innymi utwory z tych produkcji akurat prezentowane. Na 16 to już Wam nie będę nic zapowiadał, bo to jest przyszły tydzień, w związku z tym na razie sobie odstawiamy. No i chyba jest to moment, w którym zdecydowanie możemy, a wręcz należałoby chyba no, pomyśleć o no, powiedzmy zupełnie nowym zestawieniu muzycznym. Tym razem Beyond the Black, myślę, że też się Wam spodoba.

Cały czas mam wrażenie, że coś pominąłem, co powinienem akurat wspomnieć, ale moi drodzy, nic nie zostaje bez śladu, jakby co do czego w przyszłym tygodniu się poprawię. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie filmów, które będą do obejrzenia premierowo w najbliższych dniach, a w zasadzie od piątku w kinach w Krakowie i nie tylko w Krakowie, to oczywiście zaczynamy. Na początek anime, akcja, fantazy, japońskie zresztą fantazy. No jak anime, no to jak, żeby inaczej. Chociaż z drugiej strony te gatunki się przenikają i są przejmowane również indziej. A film pod tytułem Odrodzony jako Galareta, czyli filmu z Morza Lazurowego, mamy ceremonię otwarcia Federacji Państw Potworów Tempest. Limuru i jego towarzysze dostają zaproszenie na prywatną wyspę do Almesji Niebiańskiej Cesarzowej. A co z tego wyniknie? No cóż, na pewno sporo kłopotów i zamieszania. Obejrzeć można, to akurat wyjaśni chyba wiele wątpliwości, które tam się pojawić mogą. Miłość w czasach apokalipsy to kolejny tytuł, komedia romantyczna kanadyjska zresztą, moi drodzy. Ostatnio to bardziej chyba były produkcje kanadyjskie pod tytułem Jak bardzo nie lubią Trumpa, ale nie zmienia to faktu, że tym razem mamy tutaj właściciela hotelu dla zwierząt cierpiącego na depresję zresztą. Po zakupie urządzenia do światłoterapii zakochuje się w teamie przedstawicielce usługi klienta, która pomaga mu skonfigurować urządzenie przez telefon, no i wrusza w podróż, aby ją odnaleźć. Nie wiem dlaczego, od razu mi się przypomina jeden z odcinków Teorii Wielkiego Podrywu, gdzie Silly była w grze i właśnie Rush jakoś też głosu wydobyć nie mógł. Dla tych, którzy nie widzieli, polecam oczywiście cały czas, bo jest to dalej jeden z lepszych, śmieszniejszych seriali jako całość. Tym bardziej, że środowisko akademickie jakby nie było zahacza. Kolejny film, Laila, bynajmniej nie chodzi w tym razie o gitarę Erika Claptona, ale mamy tutaj młodego biznesmena z dobrego domu, który zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen. Właśnie, drag queen, to tutaj akurat jest istotne. Co więcej, ciekawostka, film brytyjski, ale reżyser Amuru Al-Kahdi. W związku z tym ta kwestia drag queen i nie tylko, no zaczyna nabierać tutaj no, zupełnie innego wymiaru, no bo spojrzenie na to jest zupełnie świeże, intrygujące, ciekawe. Leila w kinach od piątku nominalnie oczywiście. Kolejna propozycja, Niezwykły chłopak, produkcja hiszpańska, komediodramat. Mamy tutaj 90-latka, któremu umiera matka i trafia on pod opiekę ojca, który nigdy nie którego nigdy nie widział. No i trudna relacja zostaje wystawiona próbą, gdy rodzic odkrywa, że chłopiec marzący o karierze pianisty planuje ucieczkę do Paryża. Jak się domyślacie, do tej ucieczki raczej nie dochodzi, natomiast nie zmienia to faktu, że marzenia bywają, że tak powiem, mocnym atrybutem do podejmowania, no powiedzmy, różnych planów, działań i nie tylko. Kolejny zestaw, dokument, i to muzyczny dokument, powiem tak, Billie Eilish. Chyba nic więcej nie muszę mówić, ale dorzucę, żeby gwoli ścisłości było wszystko jasno. Hit Me Hard and Soft. The Tour, czyli w tym momencie materiał jak najbardziej koncertowy. Dodam jeszcze, że to wszystko w technologii 3D będzie pokazywane. W każdym razie James Cameron razem postanowił właśnie pomóc Billie Eilish i przedstawia nagrania koncertu w technologii 3D zgranego w ramach trasy promującej album Hit Me Hard and Soft. Jednym słowem macie i Billie Eilish i Jamesa Camerona w jednej produkcji. No myślę, nie wiem kto tutaj jest większą gwiazdą, prawdę mówiąc. Jakby to powiedzieć, dla mnie może Billie Eilish chyba mniej, ale zaznaczam, ja lubię, to mało powiedziane, lubię, uwielbiam produkcję Jamesa Camerona, w związku z tym wybaczcie, jeżeli naruszyłem wasze uczucia względem akurat tej gwiazdy muzyki. Kolejna propozycja, Sprawiedliwość owiec, tym razem produkcja irlandzko-niemiecko-amerykańsko-brytyjska, komedia kryminalna, moi drodzy.
mamy tutaj stado owiec, a ich pasterz zostaje zamordowany. No i właśnie to stado owiec postanawia samodzielnie rozwiązać zagadkę, moi drodzy. No, prawdę mówiąc, różne dziwne rzeczy już widziałem, ale jeszcze owiec detektywów nie do końca, a to wszystko do obejrzenia w ramach filmu Sprawiedliwość owiec. Myślę, że też wam się podobać może. No i teraz kolejna propozycja. Uwaga, uwaga, Mortal Kombat 2. W zasadzie produkcja amerykańska, to już mogę podpowiedzieć. Nie mogę sobie przypomnieć, w którym roku został Mortal Kombat ten pierwszy nakręcony. Co więcej, jeżeli dobrze pamiętam, czy mi się wydaje, pojawiają się tutaj również aktorzy, którzy w pierwszej części Mortal Kombat jak najbardziej się pojawiali. A jeżeli chodzi o sam film, no cóż, moi drodzy, 2000... Mortal Kombat... 1997? A może nawet i wcześniej, moi drodzy. No, w każdym razie jest to i tak kawał czasu, jeżeli chodzi o sam film. I tak jak mówię, wydaje mi się, że przynajmniej dwie osoby w tym filmie pojawiają się, w nowej osłonie oczywiście, które w tej pierwszej produkcji również brały udział, także jest to pewnego rodzaju oczywiście ciekawostka. A generalnie, no cóż tu mogę powiedzieć, mamy legendarnych wojowników ziemi, by w śmiertelnym turnieju stanąć przeciwko Shao Kahnowi, tyranowi z innego wymiaru, który pragnie unicestwić ich świat, czyli naszą ziemię po prostu. Myślę, że też o tym warto pamiętać. Dobra, ja już się nagadałem, jeżeli chodzi o filmy, w związku z tym to jest chyba ten moment, kiedy zaczynamy po prostu grać.

0: No i przechodzimy do propozycji serwisów streamingowych, a zaczynamy o HBO Max, moi drodzy. A skoro tak, no to już po kolei. Od kilku dni do obejrzenia Pięknej Rzeźnik. Generalnie fabuła dosyć intrygująca, bo przeniesienie jaźni. Nastolatka z seryjnym mordercą się zamieniają, no i ma mało czasu, bo 24 godziny, aby odwrócić to. Wichrowe wzgórza, ciekawa organizacja, ciało. Nie to polskie ciało, ale generalnie też chodzi o ciało wyniesione z kostnicy. To było już długi weekend. Długi weekend również komplet Jasona Bourne'a, czyli Jason Bourne, krucjata Bourne'a, tożsamość Bourne'a, ultimatum Bourne'a, dziedzictwo Bourne'a. Oj, wszystko to naraz. No i dodatkowo jeszcze Nade mną niebo w dolinie. Ja, no, sentymentalna opowieść. No i Kung Fu Panda 4 to też do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Najzielniejsza również do obejrzenia, a dzisiaj Ślady po Tobie się pojawiły, także można pooglądać. Całe szczęście i witajcie, Marvin tudzież Bezmiar będą do obejrzenia już od jutra. Natomiast znacznie większy zestaw pojawia się na piątek, przewidziano oczywiście. Będzie pierwszy odcinek premierowy, Mroczne tajemnice rodziny Palu, dodatkowo pierwsze 9 odcinków trzeciej serii Bad Wills. Ostatni pociąg do Fortune, policja zastępcza, komedyjka, Joe Baby, nieznajomy pod wielkim łukiem i materialiści. No ta propozycja powinna Was zaintrygować, bo to jest przewrotne, naprawdę bardzo przewrotne. Song of the Samurai, odcinek pierwszy, premiera to na 9 maja, czyli na sobotę. Przewidziana generalnie no, rozterki samurajów przełomu okresów, czyli koniec ery samurajów, początek ery uprzemysłowienia. Poniekąd ostatni samuraj z grubsza tego okresu dotyczył, także możecie się już do tego przestawić, ale pomijając to, Everything też będzie od soboty. No i uwaga, Bohemian Rhapsody z Malikiem w roli głównej, w roli Freddiego Mercurego. Niesamowity film, niezwykle realistyczny. No, współscena jest, sami byli pozostali członkowie grupy Queen, także to ma jakiś wymiar. I powtarzam jeszcze raz, to będzie już do obejrzenia na HBO Max od soboty. Dodam jeszcze, że Batman Azteków, czyli Starcie Imperium, to będzie również w sobotę. Na poniedziałek Regular Show The Last Tapes, 39 odcinków, czyli w zasadzie premiera i wszystko naraz. A w sobotę, uwaga, Behind Bears, czyli no powiedzmy troszeczkę, że tak powiem, odjechane żarty, można chyba tak powiedzieć, ale niekoniecznie. O innych propozycjach, jeżeli chodzi o HBO Max, to będziemy mówili chyba w przyszłym tygodniu troszeczkę. Natomiast nie możemy chyba Disney Plus opuścić. Ja przypominam, że w tym tygodniu, nie w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu będzie film na ekranach kinowych ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Grogu i Mandalorian, także przygotujcie się. Ale to nie zmienia faktu, że również w Disneyu będzie się oczywiście sporo działo, bo Rywale to akurat w przyszłym tygodniu się pojawi, jak również Punisher Ostatnie Starcie, dwie naprawdę mocne, no i Tucci de Włoszek, to akurat trzy premiery w zasadzie na przyszły tydzień przewidziane i możemy chyba o tym już mówić. Natomiast Druhny to już jest od 4 dni dostępne, jak również podobnie Miraculum Tokyo Stellar Falls. Anime też już jest do oglądania i dostępne do widzenia. O tym, co będzie w przyszłym tygodniu, zdążyłem powiedzieć. Ja jeszcze dorzucę, że również będzie Top Gun, Następne Pokolenie od 13, czyli od przyszłej środy. Tak, w ramach uzupełnienia akurat propozycji Disneya. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to powiem tak, rozpieszczają nas, bo rzucili naprawdę dużą listę propozycji premier na sam początek dość powiedzieć, że dzisiaj Citadel drugi sezon akurat wchodzi, także już możecie się do tego przymierzać, ustawiać i ewentualnie kolejkować albo przygotować sobie do obejrzenia. Natomiast nie jest to oczywiście jedyne propozycje, które się pojawiły, no bo pojawiło się m.in. Wysokie Loty, Piżama Party, to akurat powinno was rozbawić, tam te Wysokie Loty trochę mniej. Wszyscy Święci, to akurat kategoria no, przejściowa między no, światem sportu, a nie tylko. Quaterman i Zaginione Miasto Złota, to akurat przygody, a no, powiedzmy w trochę sensacyjnym odsłonie. Na pewno również możecie się przystawić do powiesić go wysoko, czyli prawie coś westernowatego. Jutro będzie Futro 2, to też już jest do obejrzenia od paru dni. Ekipa Wyrzutków, Kalifornia, oddział Delta, gry wojenne, moi drodzy, i to w tej wersji, że tak powiem, historycznej, też powinno was zainteresować. Gatunek i gatunek 3, i gatunek 4, dziś gatunek 2 chyba uciekł, ale to wydaje mi się, że też jest już do obejrzenia. Klasyk, pół żartem, pół serio, to jest do obejrzenia. Zemsta Różowej Pantery, również klasyk, także można pooglądać, jak również Inspektor Clouseau i Ślad Różowej Pantery. No a poza tym, moi drodzy, Ostatnie Tango Paryżu. Film, który, no powiedzmy, zrujnował życie Romy Schneider, aczkolwiek równocześnie chyba otworzył jej troszeczkę świat aktorstwa głównych ról filmowych. Marlon Brando i coś, co bulwersowało świat przez kilkanaście lat, dopóki to nie spowszechniało. Ale dalej warto o tym pamiętać. Opowie się o Jessie Lee, posłaniec śmierci, dodatkowo agent Cody Banks. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale boliście się zapytać. Woody Allen odpowiada na kilka pytań. Dodatkowo jeszcze Dorwać Małego, też prawie że klasyk z Danem DeVito. Jak również oddział Delta 2, właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy obroty z wykopu tam były puszczane. Oddział Delta 2, oddział Delta 2. No nie przypominam sobie w tej chwili, ale wydaje mi się, że już nieżyjący Gwiazdor tam się pojawił. Psy Wojny, to akurat też jako klasyk chyba można potraktować. Klątwa Różowej Pantery, zdążyłem powiedzieć. Komando Foki, to już akurat bez zdecydowanie. Zaraz, ale w Komando Foki za to chyba był to był Tom Cruise, jeżeli się nie mylę. Stygmaty jeszcze dodatkowo również już są dostawione. Wszystkie psy idą do nieba. Druga seria, też ciekawostka. Łowca krokodyli też do obejrzenia. No i jeszcze co? Aha, no właśnie, W nocnej ciszy. Przewrotny film, naprawdę. Pieskie Święta, Be Cool, Eko Jaja, Przesyłka i Purpurowa Róża z Kairu. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o propozycje, które będą już, w zasadzie są do obejrzenia na Amazon Prime. Tak jak mówiłem, naprawdę duży zestaw do obejrzenia. No a przed nami jeszcze Netflix, no bo jakżeżby to inaczej o tym nie wspomnieć. Jeżeli chodzi o Netflixa, to w sobotę Zabójcze Ciało z produkcji, znaczy z tych filmów produkcji licencyjnych się pojawi. Dodatkowo Oczy Anioła to również na piątek, natomiast od poniedziałku Wszyscy Mają Się Dobrze. Dwa pierwsze sezony, także od razu do obejrzenia. Gladiator 2 będzie za to do obejrzenia od wtorku, jak również Sex Story. Przyszła środa, Kraven Łowca, to w sumie całkiem świeża propozycja, bo nie wiem dlaczego, ale pamiętam jak żywo, że zapowiadałem to nie tak dawno, przynajmniej wydaje mi się, nie tak dawno, jako premierę filmową, kinową, także spokojnie. A teraz jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, To dzisiaj odliczanie Rasej kontra Krano, czyli w tym momencie, no powiedzmy, poruszenie. Dodatkowo jeszcze koszmarnie X sezon drugi, to również od dzisiaj. Również od dzisiaj pierwsze 5 odcinków Love, Miłość jest ślepa. Kolejne odcinki Miłość jest ślepa Polska. To też trzeba zaznaczyć. Kolejne odcinki w przyszłych tygodniach, a w zasadzie kilka odcinków 13 i jeden odcinek podsumowujący 20 będzie do obejrzenia, także jak najbardziej. Jutro Mundial 1994, powrót Brazylii do chwały, jak również łączy nas krew i uwaga, uwaga, kasztanowy ludzik, zabawa w Chowanego. Na piątek z kolei niezwykle szlachetne stworzenie. Dziękuję. Następny sezon trzeci, jak również Mój królewski wróg. Natomiast właśnie ten 11 tutaj się przewija, czyli od poniedziałku The Last of Kevin Hart i Pop Culture Jeopardy. Natomiast w sobotę, jakoś ten weekend mi po głowie chodzi, we wtorek sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii i to Jimmy Wardy. Dodatkowo jeszcze krótka historia Martina Shorta i Devil May Cry, sezon drugi również będzie do obejrzenia. Natomiast na 13, czyli przyszła środa, między innymi między ojcem a syną, Koguciki, cały sezon drugi, no i dodatkowo Autobus, czyli Strajk, piłkarzy reprezentacji Francji. Tyle, jeżeli chodzi o propozycje streamingowe z mojej strony, a w tej chwili chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy posłuchać jakiejś muzyczki. Farruko Macca.
1: Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio.

No a my startujemy z propozycjami filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych Showtime z Eddie Murphym i Robertem De Niro. To do obejrzenia na TVN 22.55 dzisiaj będzie, także już możecie się do tego przygotować. Dodatkowo Instynkt Pierwotny, czyli thriller 2019 roku, amerykański, zresztą na Pulsie o 21.50. no i jeszcze o północy w Paryżu komedia romantyczna niezwykle poruszająca, zresztą z 2011 roku, gwiazdorska obsada przy okazji, także spokojnie można do tego się przystawić. Jeżeli chodzi o propozycje na jutro, to uwaga, komedia Pod słońcem Toskanii, z polskim akcentem zresztą, do obejrzenia na Polsacie o 22.55, film z 2003 roku, no myślę, że też do obejrzenia. Niebezpieczni dżentelmeni to o 22.40 na TVN-ie. Również jutro. Natomiast Ucieczka z Alcatraz to z 1979 roku z Clintem Eastwoodem w roli głównej, do obejrzenia na stopklatce o 22.10. To jutro, podkreślam jeszcze raz. Na Pulsie z kolei Gliniarz z Beverly Hills, czyli znowu Eddie Murphy. Nie, jaki Beverly's? Belleville, to akurat bliskoznaczne, ale jak najbardziej bez podtekstu, no bo jakby na to nie spojrzeć, i nowsze, i francuskie w dodatku. Miss Agent z kolei to akurat bez zmian, myślę, że Shatner, który tym razem nie

kapitana Kirka gra będzie dobrze się spisywał, a w tle jeszcze oczywiście cała plejada gwiazd. To akurat TVN7 o 21:00 jutro, podkreślam jeszcze raz. Inwazja, bitwa Los Angeles o 21:00 na super postacie, to tak do zarzucenia kolejnych propozycji. No i się zastanawiam, czy północ to dobra pora, chyba nie, to może sobie akurat ekscentryków odpuśćmy. Natomiast chciałbym wam podpowiedzieć, że jakby co do czego, to Miłość jest blisko, komedia romantyczna polska sprzed 4 lat, do obejrzenia TVP Kobieta, będzie o 22:30, to też oczywiście jutro. Jeżeli chodzi o piątek, czyli 8 maja, dużo wydarzeń koncertowych, ale też można się jeszcze ewentualnie wrzucić, to podpowiem, że tak, Wojna o jutro, fantastyka z Tomem Cruise'em, jak dobrze pamiętam, także będzie trochę gwiazd, to na Polsacie o 22:20, natomiast na TVN-ie Pacific Rim też fantastyka i też troszeczkę rozrywająca, to o 22:30 na TVN-ie dla odmiany. Stop klatka za to zaprasza was na obejrzenie filmu Ślepa Furia. Roger Hauer w roli niewidomego mistrza miecza, który po wojnie w Wietnamie wraca do Ameryki i pokazuje, że potrafi się znaleźć w sytuacji. To stopklatka 22:25, natomiast o 21:55 na Pulsie Twierdza z Nicolasem Cage'em, między innymi w roli głównej, i uwaga, Seanem Connerym w roli człowieka, który stwierdzę, czyli więzienia, no właśnie, Alcatraz było, ucieczka z Alcatraz inna, a tutaj również Alcatraz w roli głównej, moi drodzy. To akurat na pulsie 21:55 Twierdza. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe, to uwaga, Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, czyli Złodziej Pioruna, 21:00 na Super Polsacie, do obejrzenia jak najbardziej. A ci, którzy chcieliby, no powiedzmy, obejrzeć coś bardziej nieszablonowego, to na TVP Historia, co prawda świeży film, bo z 2022 roku, ożył ostatni patrol, czyli próba rekonstrukcji wydarzeń, o których w zasadzie i tak nic nie wiemy, natomiast Most na Renie będzie jeszcze do obejrzenia. TVP Kultura to z 1969 roku, ale o 20:10 w piątek, w związku z tym no taka pora trochę niekoncertowa, że tak to określę. Kolejne propozycje, sobota, moi drodzy, jak zwykle w takich przypadkach przerzucamy sobie na propozycje również wcześniejsze, żeby można było zaproponować no, młodszym widzom coś do obejrzenia. I jeżeli tak, to Wyrolowani, animacja, 8:30 na Pulsie 2. Dodatkowo będzie o 10:00 Hop na Super Polsacie. To film może dla nieco starszych, ale powrót Batmana też młodych widzów może na pewno mocno zaintrygować. Jeżeli chodzi o już pasmo stricte wieczorne, to Bez litości 3, ostatni rozdział na Polsacie, będzie o 22:00, Zwyczajna przysługa na TVN-ie o 22:20, też powinno wam się spodobać. Natomiast na Pulsie Mechanik Prawo Zemsty, to będzie na 22:35. No i film, który... No ja wiem, czy to jest do podciągnięcia, ale Jerry Maguire chyba wam się spodoba, dramat obyczajowy, agent sportowy Tom Cruise w tej roli, który no powiedzmy od współudziału no powiedzmy wielkiej korporacji do prowadzenia pojedynczych zawodników przechodzi, no i oczywiście odnosi sukces, to tak na marginesie podpowiem. Jerry Maguire 23:25 na Super Polsacie chyba też może wam się spodobać. Jeżeli chodzi o filmy no powiedzmy
z podtekstu, że tak powiem, istotnego, to na TVP Historia będzie Mały Wielki Człowiek z 1970 roku z Dustinem Hoffmanem. Gra tutaj człowieka z pogranicza świata Indian i białych, czyli biały wychowywany przez Indian. No i raz tu, raz tam akurat się pojawia, także myślę, że to też znaczy jest to, że tak powiem, jeden z pierwszych filmów, a podkreślam, że to jest film z 1970 roku, który, no powiedzmy, odbarwił, że tak powiem, splendor dzikiego zachodu i podboju tego obszaru przez białych. Myślę, że chociażby pod tym względem można to sobie pooglądać. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu staram się Wam podpowiedzieć, że Wakacje w Krzywym Zwierciadle będą do obejrzenia, czyli Rodzina Griswoldów, to o 7.40. Nie do końca jestem przekonany, czy jest to film zdecydowanie dla tych najmłodszych widzów, ale pora mniej więcej się zgadza. Natomiast o 11 to już zdecydowanie animacja na Super Polsacie. Smurfy będą, moi drodzy, także tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak, dlaczego i po co. Jeżeli chodzi o propozycje wieczorne, to teściowe o 21.30 na TVN-ie, komedia polska zresztą, także pooglądajcie sobie. Natomiast Dziedzictwo krwi, akcja na pulsie, to będzie o godzinie 22.00. Też powinno, co po niektórym się spodobać. Kod dostępu o 22.50, sensacja, i to w dobrym wydaniu. 25 lat już, no spokojnie. TVN7 z kolei, 22.50, powtórzę jeszcze raz. I uwaga, o 20.00 Męstwo i honor na TVP Kultura. Francuski film, który wraca nas do 1815 roku. No troszeczkę, że tak powiem, przekrój społeczny życia wiejskiego, życia we Francji, też chyba może się spodobać. No i podpowiem jeszcze jedna sprawa. Popioły, polskie popioły z 1965 roku na TVP Historia o 23.10 będą do obejrzenia. Teraz jeszcze szybciutko na poniedziałek będziecie mieli tak o TVN-ie 22.30 G.I. Joe Odwet ewentualnie, a z kolei na pulsie o 21.55 reguły zabijania ze Snipesem, także też gwiazdorsko troszeczkę się zrobiło. No i uwaga, transfer na Super Polsacie o 21.00 też chyba się spodobać może. Wtorkowy wieczór z kolei to, uwaga, Dzień Niepodległości o 20.30 będzie na Polsacie do obejrzenia. W zasadzie nic dodać, nic ująć, oglądałem to już nie raz, nie dwa, nie trzy, ale zawsze mi się ogląda to całkiem nieźle. Natomiast Zły Porucznik będzie o 22.25, to z 2009 roku na pulsie. Czy chciałem jeszcze Wam powiedzieć o filmie, który nie jest fabułą, że tak to określę? Chyba tak. Wtorek, TVP Kultura, 23.10, Demoniczny uśmiech Jacka Nicholsona. Dokument, podkreślam jeszcze raz, 23.10, myślę, że warto o tym pamiętać. Dobra, ja już się nagadałem, że ho, ho, ho, to jest chyba ten moment, kiedy Garu będzie nas już mógł muzycznie i werbalnie zaspokoić emocjami wielkimi.

No, jeżeli wytrwaliście ze mną do końca dzisiejszego programu, to jeszcze wam na pocieszenie powiem, że trwa drugi półfinał Ligi Mistrzów. I uwaga, uwaga, Paris Saint-Germain w Monachium prowadzi z Bayernem 1-0, a mam już 19 minut meczu. To tak informacyjnie, moi drodzy. Wczoraj akurat przypomnę, Arsenal już się wprowadził do finału, ale to zupełnie inna bajka. Natomiast dzisiejszy program już dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program przygotował i poprowadził, a ja ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania nowinek jutro o 9:00, nasze programy autorskie. Wieczorem na 21:00 zapraszam was na inżynierskie historie, to jutro. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj już powoli, powoli do usłyszenia, papa i cześć. Aha, jeszcze jedna sprawa. Łydka Grubasa niedługo będzie grała na lotnisku w ramach Juwenalii Politechniki. W związku z tym jest to chyba ten moment, kiedy może tutaj pojawić się również to.

အာဒောဘဂဏိအရိယသတိယသာဒောနာမိတံ

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj czwartek, 7 dzień maja i 127 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Róża, Gizela, ale także Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludmira, Ludomiła, Flavia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Nie wiem, czy obywateli się w tym mieści, ale jak najbardziej oczywiście polecam użytkowania. Dodatkowo dzisiaj Światowy Dzień Hasła, czyli z tą aktywnością jak najbardziej coś wspólnego ma. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to podpowiem, że jutro o godzinie 20.30 w klubie Studio będzie miał koncert nie byle jaki miejsce, bo Kaliber 44 pożegnalną trasę będzie odstawiał. A jeżeli chodzi o sobotni koncert, podkreślam 20.30 i trasa dla Joki, to klub Studio. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie filmu Projekt Hail Mary. Jeżeli nie widzieliście, to jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich tygodni, kiedy można ten film pooglądać. Ryan Gosling w roli głównej, a mamy tutaj daleką podróż kosmiczną i poznanie nowych, innych światów i innych, no powiedzmy, ras. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16.20 i 19.40, jutro natomiast o 20.10 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym przypomnieć i podkreślić jeszcze parę razy, że już najbliższy weekend, czyli w sobotę, niedzielę, Kościuszkon i to pod hasłem cyberbezpieczeństwo, będzie to akurat główny temat czwartego już hackathonu Politechniki Krakowskiej. Przypominam, Kościuszkon w sobotę i niedzielę w klubie Kwadrat. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, tylko przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam przycisk włącz radio i w zasadzie później wszystko powinno działać. Ci, którzy mieszkają na akademikach i mają głośnik w pokoju, mają nawet trochę prościej, bo wystarczy po prostu kliknąć i powinno działać. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że gramy dla Was całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy włączycie, to oczywiście powinno

powinno być nas słychać. A jeżeli już mowa o szczegółach, to dorzucę, że jutro tuż po 9 startujemy z pasmem porannym, natomiast wieczorem zapraszam Was na godzinę 21 na herbatkę. To jutro, natomiast dzisiaj, tuż po 21, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: jest gór.
1: No idą z opa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

Texas.

Mamy dzisiaj czwartek, 7 dzień maja i 127 dzień 2026 roku. Imieniny, obchodzą Róża, Gizela, ale także Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludmira, Ludomiła, Flavia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Nie wiem, czy obywatel się w tym mieści, ale jak najbardziej oczywiście polecam użytkowania. Dodatkowo dzisiaj Światowy Dzień Hasła, czyli z tą aktywnością jak najbardziej coś wspólnego ma. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to podpowiem, że jutro o godzinie 20.30 w klubie Studio będzie miał koncert nie byle jaki miejsce, bo Kaliber 44 pożegnalną trasę będzie odstawiał. A jeżeli chodzi o sobotni koncert, podkreślam 20.30 i trasa dla Joki, to klub Studio. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie filmu Projekt Hail Mary. Jeżeli nie widzieliście, to jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich tygodni, kiedy można ten film pooglądać. Ryan Gosling w roli głównej, a mamy tutaj daleką podróż kosmiczną i poznanie nowych, innych światów i innych, no powiedzmy, ras. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16.20 i 19.40. Jutro natomiast o 20.10 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym przypomnieć i podkreślić jeszcze parę razy, że już najbliższy weekend, czyli w sobotę, niedzielę, Kościuszkon i to pod hasłem cyberbezpieczeństwo, będzie to akurat główny temat czwartego już hackathonu Politechniki Krakowskiej. Przypominam, Kościuszkon w sobotę i niedzielę w klubie Kwadrat. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, tylko przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.pl. Tam przycisk włącz radio i w zasadzie później wszystko powinno działać. Ci, którzy mieszkają na akademikach i mają głośnik w pokoju, mają nawet trochę prościej, bo wystarczy po prostu kliknąć i powinno działać. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że gramy dla Was całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy włączycie, to oczywiście powinno być nas słychać. A jeżeli już mowa o szczegółach, to dorzucę, że jutro, tuż po 9:00 startujemy z pasmem porannym, natomiast wieczorem zapraszam Was na godzinę 21:00 na herbatkę. To jutro, natomiast dzisiaj, tuż po 21:00, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja się nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Oj, ciepło się porobiło, ciepło się porobiło. Rajd się skończył. Jednym słowem, wracamy prawie że do codzienności. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta codzienność to majowa codzienność, a więc cała masa wydarzeń i powiedzmy imprez, które rozegrają się czy rozgrywają się właśnie w maju, no bo dość powiedzieć, że Juvenalia startują, moi drodzy, także będzie i o tym na pewno. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, to dzisiejszy program realizuje i poprowadzi do Was Tomasz Kapuśniak. Jakby co, to jeszcze jedna istotna sprawa, bo dzisiaj w zasadzie nawet kilka istotnych spraw, no bo dzisiaj tradycyjnie w programie, no oczywiście poza tematami, nazwijmy to juwenaliowymi, to będzie akurat całkiem sporo do przekazania. Będą oczywiście premiery filmów, będą wydarzenia kulturalne, będą jakżeżby inaczej oczywiście propozycje serwisów streamingowych, no i będzie oczywiście o filmach, które będą do obejrzenia w najbliższych dniach na antenie tych ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, czyli z multiplexów. A skoro już mowa o tym, no to oczywiście będzie również odrobina muzyki, na którą też myślę, że znajdą się chętni do posłuchania. A na początek myślę, że piosenka o dźwięcznym tytule Arabella. No mnie się przypomina akurat taka bajka czechosłowackiej jeszcze w produkcji, mojej drodzy, w kilku odsłonach, ale Rumburaka dzisiaj nie będzie.

No tak, żeby nie być gołosłownym, to podpowiem, że ci, którzy zostali zaintrygowani czy zainfekowani ciekawością odnośnie Arabelli, to myślę, że jak na YouTubie poklikacie, to może jakieś fragmenty tegoż, a w zasadzie tych filmów znajdziecie. Podkreślam jeszcze raz, w tym przypadku tylko tytuł się pokrywał, a jeżeli chodzi o kierunki, to już jakby troszeczkę mniej z tym związane. O szerszym, że tak powiem, zakresie Juvenali to będzie jeszcze w przyszłym tygodniu, bo to 13 maja, moi drodzy. Kultywator powinien odbyć się normalnie. Natomiast ja ze swej strony już rzucę wam w tej chwili kilka szczegółów, jeżeli chodzi o strefę Polibuda, bo będą cztery strefy. To trzeba od razu zaznaczyć, czyli strefa plaża to na Giechu, strefa Żaczek to bez komentarza przy alejach mniej więcej. Strefa politechniczna, czyli strefa Polibuda to na pasie startowym, no i strefa zielona, czyli teren AWF-u, przepraszam, należałoby chyba w tej chwili powiedzieć Uniwersytetu Wychowania Sportowego, czy chyba tak to się w tej chwili mówi? Akademia Kultury Fizycznej, przepraszam bardzo. Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie. No, przyzwyczajenia zostają, jak widać. Ja przepraszam oczywiście wszystkich studentów Akademii Kultury Fizycznej, ale jamci jest jeszcze starszej daty i akurat no, tak przyzwyczajenie ciężej się wybyć. A jeżeli już mowa o strefie politechnicznej, to podpowiem, że zapowiada się naprawdę ostry i ciekawy program. Jeszcze w poniedziałek 11 maja, to akurat będzie Laser Tag na kampusie przy ulicy Warszawskiej, czyli wydarzenie no, pewnie kół naukowych, które pokażą, jak to można ewentualnie wyświetlać różne ciekawe rzeczy. Kino plenerowe na osiedlu, to będzie we wtorek 12, dorzucę jeszcze, że również 12 w ramach zmiana nastąpiła święto Politechniki, ja chciałem powiedzieć święto szkoły. W każdym razie w ramach święta szkoły będzie ni mniej, ni więcej, tylko uroczysty senat, wręczenie odznaczeń i parę innych okoliczności, które na pewno się warto przyjrzeć. Tak jak powiedziałem, na kulminacyjny moment, czyli kino plenerowe na osiedlu politechnicznym. W przyszłą środę na terenie klubu Kwadrat Juve Quiz o 19:00. Wstęp wolny zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, no to pamiętajcie, że 15, czyli za półtorej tygodnia w piątek będzie juwenaliowy korowód pokoleń. I o 12:00 spotkanie na rynku głównym, również koncert, a poza tym będzie również koncert. Koncert na razie podaje strefę Polibuda. Pewnie plakaty już żeście zobaczyli. W każdym razie ja dorzucę, że w piątek ich troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka Grubasa i Lotta koncertować będą. Natomiast w sobotę 16 maja Żabson, Avi, Guzior, Słoń, Gruby, Mielski, Aster i DJ Sojna. Natomiast na zakończenie w niedzielę 17 maja dzień na osiedlu studenckim Politechniki Krakowskiej, też chyba zapowiada się to nad wyraz intrygująco i ciekawie. To akurat jeżeli chodzi o wydarzenia Juvenalia. No kiedyś Juvenalia krakowskie, kiedyś to Czyżynalia były, ale jak widać ta nazwa, no powiedzmy, już odeszła w zapomnienia. Przypominam, było to nie byle co, bo w okresie, kiedy w pewnym momencie ze względów politycznych juwenalia zostały zakazane politycznie, no bo to był okres stanu wojennego, to były inne okoliczności, no i ten zakaz utrzymywał się praktycznie od 1982 roku,
aż do 90 mniej więcej, chyba 3, 4, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy reaktywowano akurat wydarzenie jako całość. Mogłem pomylić rok czy drugą w tamtą, ale nie jest to istotne. Natomiast ciekawostka jest taka, że już rok po tym zakazie, w zasadzie 2 lata później, zorganizowano imprezy na terenie osiedla Politechniki na Czyżynach, które podlegały pod inne władze, bo nie była to Rada Dzielnicowa Śródmieście, gdzie ten zakaz był bardzo rygorystycznie przestrzegany i pilnowany, tylko pod Radę Dzielnicową Nowa Huta. No i dzięki temu wydano zgodę na organizację imprez plenerowych pod nazwą Czyżynaliów, które odbywały się przed akademikami na trawnikach. Lotnisko było wówczas jeszcze zamknięte, ale trawniki były tutaj przeogromne. Dość powiedzieć, że były koncerty, na których jednorazowo pojawiało się po 20-30 tysięcy osób. Jednym słowem, były to na tamte czasy największe koncerty w Krakowie, no i jedne z większych koncertów w Polsce w ogóle plenerowych, także moi drodzy, jest co wspominać. Na razie Juwenalia Krakowskie, strefa Polibuda to akurat coś, co wydarzy się już w najbliższym czasie. Ja jeszcze tylko dorzucę tak w ramach uzupełnienia, jeżeli chodzi o wydarzenia stricte politechniczne, no bo nie sposób o tym nie wspomnieć, to w poniedziałek o godzinie 17 w ramach ekonomedu, a w zasadzie wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w Kotłowni będzie wykładał profesor Antoni Dudek, a będzie wykład na temat polskiej racji stanu. Myślę, że to na pewno może być nad wyraz interesujące. O 12 maja, czyli Święto Politechniki było, to od razu przypominam, Senat i imprezy, na zasadzie kinoplanerowe na akademikach. No i następne kwestie, które się pojawiają 13, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy możliwość udania się i chyba będą kiełbaski, bo Dzień Biblioteki będzie na terenie kampusu na ulicy Warszawskiej 14 w czwartek, z kolei ni mniej, ni więcej, tylko Dzień Lądowca, na który oczywiście też warto się by było chyba wybrać. 15 też, jeżeli dobrze pamiętam, parę wydarzeń się ma odbyć, w związku z tym cały tydzień zapchany wydarzeniami jak nie wiadomo co. A dodam jeszcze, że jutro, co prawda nie politechniczne do końca wydarzenie, ale w Krakowie będzie podpisana umowa, porozumienie między Muzeum Miasta Krakowa, Strażą Miejską Miasta Krakowa i Strażą Pożarną, aby przywrócić jedno z tradycji krakowskich, czyli zgodnie z rytuałem z 1721 roku będzie następowało otwieranie bram miejskich. Za tą bramę miejską będzie robiła brama do Barbakanu, ale to nie zmienia faktu, moi drodzy, że będzie to znowu z przytupem i z wielką atrakcją turystyczną włącznie, bo będzie troszeczkę muzyki, troszeczkę inscenizacji. Jednym słowem, moi drodzy, otwarcie bramy, a my jesteśmy otwarci na pomysły. Dobra, swoją drogą to było już naprawdę sporo. Teraz muzyka.

No nie, musiałem sobie ponucić, moi drodzy, tego nie można było przepuścić w ten sposób. Mnie się podobało, a jak wam? No to zobaczymy. Jakby co, możecie oczywiście o tym napisać i wspomnieć. Tak a propos, jeżeli chodzi o wydarzenia, to w piątek i sobotę będzie się dosyć ciekawie działo, że tak to określę. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to Teatr KTO przygotował dla was spektakl, który wieczorową porą rozbawić was może niemalże do łez i o tym chyba też można cały czas pamiętać albo i nie pamiętać, ale podejść chyba warto jak najbardziej. Wielki Gatsby, nie, to akurat było gdzieś indziej. A jeżeli chodzi o wydarzenia, które, no myślę, no właśnie, nie wiem, czy Wojciech Cejrowski was kiedyś bawił, bo tak się składa, że będzie miał swój stand-up w kinie Kijów i to już jutro o godzinie 18, także macie szansę ewentualnie parę naprawdę intrygujących wątków, że tak powiem, sobie zaliczyć, czy ewentualnie pooglądać. Kolacja dla głupca to akurat będzie w piątek w Teatrze Ludowym o 19:00. Myślę, że też się spodobać wam może. Natomiast cały czas zostaje otwarta kwestia, jeżeli chodzi o Teatr KTO, bo tam Café Luna będzie do obejrzenia. Jeżeli dobrze pamiętam, to kabareciarze się wzięli troszeczkę ze spektakl teatralny. No może nie do końca, ale jest to na pewno coś, co może wam się tutaj przewinąć. Wracając jakby do kwestii wydarzeń kulturalnych, to tak juwenaliowo się zaczęło ogólnie robić i to o tym nie można pamiętać, bo jeżeli byśmy już o tym mieli mówić, to pamiętajcie o tym, że w piątek, już w piątek juwenalia UEK-u, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego startują. Znaczy nie startują, bo wystartowały już jakiś czas temu i to, żeby było ciekawiej w kwadracie właśnie. Natomiast koncert główny to jest właśnie piątek 8 maja na Rakowickiej, Jonki Plan B, Biała Skubi producent, Sentino, Drenchil i Sigala. To akurat będą gwiazdy tego rocznych juwenaliów UEK. Jeżeli chodzi o wydarzenia może no nie tyle mniejszej wagi, ale inne, to podpowiem, że tak, Hank Massive to dzisiaj było w klubie Studio, jutro disco, natomiast na nie sobotę 9 maja Kaliber 44 pożegnalną trasę odstawia hołd dla Joki. To będzie koncert, który o 20:30 w sobotę was na pewno będzie miał możliwość rozelektryzować i poruszyć oczywiście też jak najbardziej. Jeżeli chodzi o cykliczne sprawy, to trwa już w klubie Re Grinzu festiwal i to potrwa jeszcze do ni mniej, ni więcej, tylko do końca maja praktycznie, także macie tutaj duży wybór, jeżeli chodzi o koncerty. W Gwarku już pojutrze w piątek Green Gili i The Windows będą występowali. Koncert urodzinowy Andrzeja Zaryckiego to kino pod Baranami również na piątek o godzinie 19:00, a w Strzelnicy na Woli Szymon Mika będzie występował też o 19:00. Natomiast o 20:00 w Zaścianku Chip Tabaco będzie koncertowało również w piątek. Tauron Arena z kolei na sobotni wieczór przygotowało dla was koncert Andrea Rii z Johannem Straussem Orchester, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, z pogranicza muzyki klasycznej, ale takiej bardziej rozrywkowej formie. W Gwarku również na sobotę Ang koncertować będzie, czyli muzyka zdecydowanie ostrzejsza, mocniejsza.
A w Nowochódzkim Centrum Kultury kabaret 10 maja o 17. A koncert, znaczy występ pod tytułem zbiorczym, ale kino, czyli będzie akurat no i śmiesznie, i tak troszeczkę z pogranicza kinematografii. W Gwarku na niedzielę LMX, Every Whore i Chroma koncertować będą. Natomiast idąc niejako w kolejnym regiony, w których akurat można no, ciekawe rzeczy pooglądać, Franciszek Pośpieszalski, Warsaw Band, w strefie nowej na Kopernika będzie występował również w niedzielę o godzinie 19. To też możecie sobie tą godzinę zapamiętać. Za ścianku Graham Bonnet będzie również w niedzielę o 19.30 dla odmiany, a Madison Beer Locket w Tauron Arenie, moi drodzy, to już na poniedziałek na godzinie 18 zaprasza. No i w Tauron Arenie również, tak troszeczkę w konkurencji i no powiedzmy w przeciwwadze dla imprez juwenaliowych, od przyszłej środy do końca tygodnia 19. Festiwal Muzyki Filmowej będzie startował. Koncert w Tauron Arenie, w którym Białorot, Lotos, Birgertonowie, Dzień Szakala, Pingwin, Yellowstone, to akurat będą między innymi utwory z tych produkcji akurat prezentowane. Na 16 to już Wam nie będę nic zapowiadał, bo to jest przyszły tydzień, w związku z tym na razie sobie odstawiamy. No i chyba jest to moment, w którym zdecydowanie możemy, a wręcz należałoby chyba no, pomyśleć o no, powiedzmy zupełnie nowym zestawieniu muzycznym. Tym razem Beyond the Black, myślę, że też się Wam spodoba.

Cały czas mam wrażenie, że coś pominąłem, co powinienem akurat wspomnieć, ale moi drodzy, nic nie zostaje bez śladu, jakby co do czego w przyszłym tygodniu się poprawię. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie filmów, które będą do obejrzenia premierowo w najbliższych dniach, a w zasadzie od piątku w kinach w Krakowie i nie tylko w Krakowie, to oczywiście zaczynamy. Na początek anime, akcja, fantazy, japońskie zresztą fantazy. No jak anime, no to jak rzeczby inaczej. Chociaż z drugiej strony te gatunki się przenikają i są przejmowane również indziej. A film pod tytułem Odrodzony jako Galareta, czyli filmu z Morza Lazurowego, mamy ceremonię otwarcia Federacji Państw Potworów Tempest. Limuru i jego towarzysze dostają zaproszenie na prywatną wyspę do Almesji Niebiańskiej i Cesarzowej. A co z tego wyniknie? No cóż, na pewno sporo kłopotów i zamieszania. Obejrzeć można. To akurat wyjaśni chyba wiele wątpliwości, które tam się pojawić mogą. Miłość w czasach apokalipsy to kolejny tytuł. Komedia romantyczna, kanadyjska zresztą, moi drodzy. Ostatnio to bardziej chyba były produkcje kanadyjskie pod tytułem Jak bardzo nie lubią Trumpa, ale nie zmienia to faktu, że tym razem mamy tutaj właściciela hotelu dla zwierząt cierpiącego na depresję zresztą. Po zakupie urządzenia do światłoterapii zakochuje się w Tinie, przedstawicielce usługi klienta, która pomaga mu skonfigurować urządzenie przez telefon, no i wrusza w podróż, aby ją odnaleźć. Nie wiem dlaczego, od razu mi się przypomina jeden z odcinków Teorii Wielkiego Podrywu, gdzie Silly była w grze i właśnie Rush jakoś też głosu wydobyć nie mógł. Dla tych, którzy nie widzieli, polecam oczywiście cały czas, bo jest to dalej jeden z lepszych, śmieszniejszych seriali jako całość. Tym bardziej, że środowisko akademickie jakby nie było zahacza. Kolejny film, Laila, bynajmniej nie chodzi w tym razie o gitarę Erika Claptona, ale mamy tutaj młodego biznesmena z dobrego domu, który zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen. Właśnie, drag queen, to tutaj akurat jest istotne. Co więcej, ciekawostka, film brytyjski, ale reżyser Amuru Al-Kadhi. W związku z tym ta kwestia drag queen i nie tylko, no zaczyna nabierać tutaj no, zupełnie innego wymiaru, no bo spojrzenie na to jest zupełnie świeże, intrygujące, ciekawe. Layla w kinach od piątku nominalnie oczywiście. Kolejna propozycja, Niezwykły chłopak, produkcja hiszpańska, komediodramat. Mamy tutaj 90-latka, któremu umiera matka i trafia on pod opiekę ojca, którego nigdy nie widział. No ich trudna relacja zostaje wystawiona próbą, gdy rodzic odkrywa, że chłopiec marzący o karierze pianisty planuje ucieczkę do Paryża. Jak się domyślacie, do tej ucieczki raczej nie dochodzi, natomiast nie zmienia to faktu, że marzenia bywają, że tak powiem, mocnym atrybutem do podejmowania, no powiedzmy, różnych planów, działań i nie tylko. Kolejny zestaw, dokument, i to muzyczny dokument, powiem tak, Billie Eilish. Chyba nic więcej nie muszę mówić, ale dorzucę, żeby gwoli ścisłości było wszystko jasno. Hit Me Hard and Soft. The Tour, czyli w tym momencie materiał jak najbardziej koncertowy. Dodam jeszcze, że to wszystko w technologii 3D będzie pokazywane. W każdym razie James Cameron razem postanowił właśnie pomóc Billie Eilish i przedstawia nagrania koncertu w technologii 3D zgranego w ramach trasy promującej album Hit Me Hard and Soft. Jednym słowem macie i Billie Eilish i Jamesa Camerona w jednej produkcji. No myślę, nie wiem kto tutaj jest większą gwiazdą, prawdę mówiąc. Jakby to powiedzieć, dla mnie może Billie Eilish chyba mniej, ale zaznaczam, ja lubię, to mało powiedziane, lubię, uwielbiam produkcję Jamesa Camerona, w związku z tym wybaczcie, jeżeli naruszyłem wasze uczucia względem akurat tej gwiazdy muzyki. Kolejna propozycja, Sprawiedliwość owiec, tym razem produkcja irlandzko-niemiecko-amerykańsko-brytyjska, komedia kryminalna, moi drodzy.
mamy tutaj stado owiec, a ich pasterz zostaje zamordowany. No i właśnie to stado owiec postanawia samodzielnie rozwiązać zagadkę, moi drodzy. No, prawdę mówiąc, różne dziwne rzeczy już widziałem, ale jeszcze owiec detektywów nie do końca, a to wszystko do obejrzenia w ramach filmu Sprawiedliwość Owiec. Myślę, że też wam się podobać może. No i teraz kolejna propozycja. Uwaga, uwaga, Mortal Kombat 2. W zasadzie produkcja amerykańska, to już mogę podpowiedzieć. Nie mogę sobie przypomnieć, w którym roku został Mortal Kombat ten pierwszy nakręcony. Co więcej, jeżeli dobrze pamiętam, czy mi się wydaje, pojawiają się tutaj również aktorzy, którzy w pierwszej części Mortal Kombat jak najbardziej się pojawiali. A jeżeli chodzi o sam film, no cóż, moi drodzy, 2000 Mortal Kombat 1997, a może nawet i wcześniej, moi drodzy. No w każdym razie jest to i tak kawał czasu, jeżeli chodzi o sam film, i tak jak mówię, wydaje mi się, że przynajmniej dwie osoby w tym filmie pojawiają się w nowej odsłonie oczywiście, które w tej pierwszej produkcji również brały udział, także jest to pewnego rodzaju oczywiście ciekawostka. A generalnie, no cóż tu mogę powiedzieć, mamy legendarnych wojowników ziemi, by w śmiertelnym turnieju stanąć przeciwko Shao Kahnowi, tyranowi z innego wymiaru, który pragnie unicestwić ich świat, czyli naszą ziemię po prostu. Myślę, że też o tym warto pamiętać. Dobra, ja już się nagadałem, jeżeli chodzi o filmy, w związku z tym to jest chyba ten moment, kiedy zaczynamy po prostu grać.

0: No i przechodzimy do propozycji serwisów streamingowych, a zaczynamy o HBO Max, moi drodzy. A skoro tak, no to już po kolei. Od kilku dni do obejrzenia Pięknej Rzeźnik. Generalnie fabuła dosyć intrygująca, bo przeniesienie jaźni. Nastolatka z seryjnym mordercą się zamieniają, no i ma mało czasu, bo 24 godziny, aby odwrócić to. Wichrowe wznóża, ciekawa ekranizacja, ciało. Nie to polskie ciało, ale generalnie też chodzi o ciało wyniesione z kostnicy. To było już długi weekend. Długi weekend również komplet Jasona Bourne'a, czyli Jason Bourne, krucjata Bourne'a, tożsamość Bourne'a, ultimatum Bourne'a, dziedzictwo Bourne'a. Oj, wszystko to naraz. No i dodatkowo jeszcze nade mną niebo w dolinie. Ja, no, sentymentalna opowieść. No i Kung Fu Panda 4 to też do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Najdzielniejsza również do obejrzenia, a dzisiaj Ślady po Tobie się pojawiły, także można pooglądać. Całe szczęście i witajcie, Marvin tudzież Bezmiar będą do obejrzenia już od jutra. Natomiast znacznie większy zestaw pojawia się na piątek, przewidziano oczywiście. Będzie pierwszy odcinek premierowy, Mroczne tajemnice rodziny Palu, dodatkowo pierwsze 9 odcinków trzeciej serii Bad Wills. Ostatni pociąg do Fortune, policja zastępcza, komedyjka, Joe Baby, nieznajomy pod wielkim łukiem i materialiści. No ta propozycja powinna Was zaintrygować, bo to jest przewrotne, naprawdę bardzo przewrotne. Song of the Samurai, odcinek pierwszy, premiera to na 9 maja, czyli na sobotę. Przewidziana generalnie no, rozterki samurajów przełomu okresów, czyli koniec ery samurajów, początek ery uprzemysłowienia. Poniekąd ostatni samuraj no, z grubsza tego okresu dotyczył, także możecie się już do tego przestawić. Ale pomijając to, Everything też będzie od soboty. No i uwaga. Bohemian Rhapsody z Malikiem w roli głównej, w roli Freddiego Mercurego. Niesamowity film, niezwykle realistyczny. No, współscenę sami byli pozostali członkowie grupy Queen, także to ma jakiś wymiar. I powtarzam jeszcze raz, to będzie już do obejrzenia na HBO Max od soboty. Dodam jeszcze, że Batman Azteków, czyli Starcie Imperium, to będzie również w sobotę. Na poniedziałek Regular Show The Last Tapes, 39 odcinków, czyli w zasadzie premiera i wszystko naraz. A w sobotę, uwaga, Behind Bears, czyli no powiedzmy troszeczkę, że tak powiem, odjechane żarty, można chyba tak powiedzieć, ale niekoniecznie. O innych propozycjach, jeżeli chodzi o HBO Max, to będziemy mówili chyba w przyszłym tygodniu troszeczkę. Natomiast nie możemy chyba Disney Plus opuścić. Ja przypominam, że w tym tygodniu, nie w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu będzie film na ekranach kinowych ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Grogu i Mandalorian, także przygotujcie się. Ale to nie zmienia faktu, że również w Disneyu będzie się oczywiście sporo działo, bo Rywale to akurat w przyszłym tygodniu się pojawi, jak również Punisher Ostatnie Starcie, dwie naprawdę mocne, no i Tucci de Włoszech, to akurat trzy premiery w zasadzie na przyszły tydzień przewidziane i możemy chyba o tym już mówić. Natomiast Druhny to już jest od 4 dni dostępne, jak również podobnie Miraculum Tokyo Stellar Falls. Anime też już jest do oglądania i dostępne do widzenia. O tym, co będzie w przyszłym tygodniu, zdążyłem powiedzieć. Ja jeszcze dorzucę, że również będzie Top Gun, Następne Pokolenie od 13, czyli od przyszłej środy. Tak, w ramach uzupełnienia akurat propozycji Disneya. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to powiem tak, rozpieszczają nas, bo rzucili naprawdę dużą listę propozycji premier na sam początek dość powiedzieć, że dzisiaj Citadel drugi sezon akurat wchodzi, także już możecie się do tego przymierzać, ustawiać i ewentualnie kolejkować albo przygotować sobie do obejrzenia. Natomiast nie jest to oczywiście jedyne propozycje, które się pojawiły, no bo pojawiło się między innymi Wysokie Loty, Pijama Party, to akurat powinno was rozbawić, tam te Wysokie Loty trochę mniej. Wszyscy Święci, to akurat kategoria no, przejściowa między no, światem sportu, a nie tylko. Quaterman i Zaginione Miasto Złota, to akurat przygody, a no, powiedzmy w trochę sensacyjnym odsłonie. Na pewno również możecie się przystawić do powiesić go wysoko, czyli prawie coś westernowatego. Jutro będzie Futro 2, to też już jest do obejrzenia od paru dni. Ekipa Wyrzutków, Kalifornia, oddział Delta, gry wojenne, moi drodzy, i to w tej wersji, że tak powiem, historycznej, też powinno was zainteresować. Gatunek i gatunek 3 i gatunek 4, dziś gatunek 2 chyba uciek, ale to wydaje mi się, że też jest już do obejrzenia. Klasyk, pół żartem, pół serio, to jest do obejrzenia. Zemsta Różowej Pantery również klasyk, także można pooglądać, jak również Inspektor Clouseau i Ślad Różowej Pantery. No a poza tym, moi drodzy, Ostatnie Tango Paryżu. Film, który no powiedzmy zrujnował życie Romy Schneider, aczkolwiek równocześnie chyba otworzył jej troszeczkę świat aktorstwa głównych ról filmowych. Marlon Brando i coś, co bulwersowało świat przez kilkanaście lat, dopóki to nie spowszechniało. Ale dalej warto o tym pamiętać. Opowie się o Jessie Lee, posłaniec śmierci, dodatkowo agent Cody Banks. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale boliście się zapytać. Woody Allen odpowiada na kilka pytań. Dodatkowo jeszcze Dorwać Małego, też prawie że klasyk z Danem DeVito. Jak również oddział Delta 2, właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy obroty z wykopu tam były puszczane. Oddział Delta 2. No nie przypominam sobie w tej chwili, ale wydaje mi się, że już nieżyjący gwiazdor tam się pojawił. Psy Wojny, to akurat też jako klasyk chyba można potraktować. Klonfa Różowej Pantery, zdążyłem powiedzieć. Komando Foki, to już akurat bez zdecydowanie... Zaraz, ale w Komando Foki za to chyba był Tom Cruise, jeżeli się nie mylę. Stygmaty jeszcze dodatkowo również już są dostawione. Wszystkie psy idą do nieba. Druga seria, też ciekawostka. Łowca krokodyli też do obejrzenia. No i jeszcze co? Aha, no właśnie, W nocnej ciszy. Przewrotny film, naprawdę. Pieskie Święta, Be Cool, Eko Jaja, Przesyłka i Purpurowa Róża z Kairu. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o propozycje, które będą już, w zasadzie są do obejrzenia na Amazon Prime. Tak jak mówiłem, naprawdę duży zestaw do obejrzenia. No a przed nami jeszcze Netflix, no bo jakżeżby to inaczej o tym nie wspomnieć. Jeżeli chodzi o Netflixa, to w sobotę Zabójcze Ciało z produkcji, znaczy z tych filmów produkcji licencyjnych się pojawi. Dodatkowo Oczy Anioła to również na piątek, natomiast od poniedziałku Wszyscy Mają Się Dobrze. Dwa pierwsze sezony, także od razu do obejrzenia. Gladiator 2 będzie za to do obejrzenia od wtorku, jak również Sex Story. Przyszła środa, Kraven Łowca, to w sumie całkiem świeża propozycja, bo nie wiem dlaczego, ale pamiętam jak żywo, że zapowiadałem to nie tak dawno, przynajmniej wydaje mi się, nie tak dawno, jako premierę filmową, kinową, także spokojnie. A teraz jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to dzisiaj odliczanie Rasej kontra Krano, czyli w tym momencie, no powiedzmy, poruszenie. Dodatkowo jeszcze koszmarnie X sezon drugi, to również od dzisiaj. Również od dzisiaj pierwsze 5 odcinków Love, Miłość jest ślepa. Kolejne odcinki Miłość jest ślepa Polska. To też trzeba zaznaczyć. Kolejne odcinki w przyszłych tygodniach, a w zasadzie kilka odcinków 13 i jeden odcinek podsumowujący 20 będzie do obejrzenia, także jak najbardziej. Jutro Mundial 1994, powrót Brazylii do chwały, jak również łączy nas krew i uwaga, uwaga, kasztanowy ludzik, zabawa w Chowanego. Nas piątek z kolei niezwykle szlachetne stworzenie. Dziękuję. Następny sezon trzeci. Jak również Mój królewski wróg. Natomiast właśnie ten 11 tutaj się przewija, czyli od poniedziałku teraz o Kevin Hart i Pop Culture Jeopardy. Natomiast w sobotę, jakoś ten weekend mi po głowie chodzi, we wtorek sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii i to Jimmy Wardy. Dodatkowo jeszcze krótka historia Martina Shorta i Devil May Cry, sezon drugi również będzie do obejrzenia. Natomiast na 13, czyli przyszła środa, między innymi między ojcem a syną, Koguciki, cały sezon drugi, no i dodatkowo Autobus, czyli Strajk, piłkarzy reprezentacji Francji. Tyle, jeżeli chodzi o propozycje streamingowe z mojej strony, a w tej chwili chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy posłuchać jakiejś muzyczki. Faruko, Macca.
1: Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio.

No a my startujemy z propozycjami filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych Showtime z Eddie Murphym i Robertem De Niro. To do obejrzenia na TVN 22.55 dzisiaj będzie, także już możecie się do tego przygotować. Dodatkowo Instynkt Pierwotny, czyli thriller 2019 roku, amerykański, zresztą na Pulsie o 21.50. No i jeszcze o północy w Paryżu komedia romantyczna, niezwykle poruszająca, zresztą z 2011 roku, gwiazdorska obsada przy okazji, także spokojnie można do tego się przystawić. Jeżeli chodzi o propozycje na jutro, to uwaga, komedia Pod słońcem Toskanii, z polskim akcentem zresztą, do obejrzenia na

i więzienia, no właśnie, Alcatraz było, ucieczka z Alcatraz inna, a tutaj również Alcatraz w roli głównej, moi drodzy. To akurat na pulsie 21.55 twierdza. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe, to uwaga, uwaga, Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, czyli Złodziej Pioruna, 21.00 na Super Polsacie do obejrzenia jak najbardziej. A ci, którzy chcieliby, no powiedzmy, obejrzeć coś bardziej nieszablonowego, to na TVP Historia, co prawda świeży film, bo z 2022 roku, Orzeł Ostatni Patrol, czyli próba rekonstrukcji wydarzeń, o których w zasadzie i tak nic nie wiemy. Natomiast Most na Renie będzie jeszcze do obejrzenia. TVP Kultura to 1969 roku, ale o 20.10 w piątek, w związku z tym no taka pora trochę niekoncertowa, że tak to określę. Kolejne propozycje. Sobota, moi drodzy, jak zwykle w takich przypadkach przerzucamy sobie na propozycje również wcześniejsze, żeby można było zaproponować no, młodszym widzom coś do obejrzenia. I jeżeli tak, to Wyrolowani, animacja, 8.30 na Pulsie 2. Dodatkowo będzie o 10.00 Hop na Super Polsacie. To film może dla nieco starszych, ale powrót Batmana też młodych widzów może na pewno mocno zaintrygować. Jeżeli chodzi o już pasmo stricte wieczorne, to Bez litości 3, ostatni rozdział na Polsacie, będzie o 22.00, Zwyczajna przysługa na TVN-ie o 22.20, też powinno Wam się spodobać. Natomiast na Pulsie Mechanik Prawo Zemsty, to będzie na 22.35. Film, który... No ja wiem, czy to jest do podciągnięcia, ale Jerry Maguire chyba Wam się spodoba. Dramat obyczajowy, agent sportowy Tom Cruise w tej roli, który no powiedzmy od współudziału no powiedzmy wielkiej korporacji do prowadzenia pojedynczych zawodników przechodzi. No i oczywiście odnosi sukces, to tak na marginesie podpowiem. Jerry Maguire, 23.25 na Super Polsacie, chyba też może Wam się spodobać. Jeżeli chodzi o filmy, no powiedzmy z podtekstu, że tak powiem, istotnego, to na TVP Historia będzie Mały Wielki Człowiek z 1970 roku z Dustinem Hoffmanem. Gra tutaj człowieka z pogranicza świata Indian i białych, czyli biały wychowywany przez Indian. No i raz tu, raz tam akurat się pojawia, także myślę, że to też jest to, że tak powiem, jeden z pierwszych filmów, a podkreślam, że to jest film z 1970 roku, który no powiedzmy odbarwił, że tak powiem, splendor Dzikiego Zachodu i podboju tego obszaru przez białych. Myślę, że chociażby pod tym względem można to sobie pooglądać. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu staram się Wam podpowiedzieć, że Wakacje w Krzywym Zwierciadle będą do obejrzenia, czyli Rodzina Griswoldów, to o 7.40. Nie do końca jestem przekonany, czy jest to film zdecydowanie dla tych najmłodszych widzów, ale pora mniej więcej się zgadza. Natomiast o 11.00 to już zdecydowanie animacja na Super Polsacie. Smurfy będą, moi drodzy, także tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak, dlaczego i po co. Jeżeli chodzi o propozycje wieczorne, to teściowe o 21.30 na TVN-ie, Komedia Polska zresztą, także pooglądajcie sobie. Natomiast Dziedzictwo Krwi, akcja na Pulsie, to będzie o godzinie 22.00. Też powinno, co po niektórym się spodobać. Kod dostępu o 22.50, sensacja, i to w dobrym wydaniu.
25 lat już, no spokojnie.

TVN 7 z kolei 22.50, powtórzę jeszcze raz. I uwaga, uwaga, o 20.00 Męstwo i Honor na TVP Kultura, francuski film, który wraca nas do 1815 roku. No troszeczkę, że tak powiem, przekrój społeczny życia wiejskiego, życia we Francji też chyba może się spodobać. No i podpowiem jeszcze jedna sprawa. Popioły, polskie popioły z 1965 roku na TVP Historia o 23.10 będą do obejrzenia. Teraz jeszcze szybciutko na poniedziałek będziecie mieli tak o TVN-ie 22.30 G.I. Joe Odwet ewentualnie, a z kolei na Pulsie o 21.55 reguły zabijania ze Snipesem, także też gwiazdorsko troszeczkę się zrobiło. No i uwaga, uwaga, transfer na Super Polsacie o 21.00 też chyba się spodobać może. Wtorkowy wieczór z kolei to uwaga, Dzień Niepodległości o 20.30 będzie na Polsacie do obejrzenia. W zasadzie nic dodać, nic ująć, oglądałem to już nie raz, nie dwa, nie trzy, ale zawsze mi się ogląda to całkiem nieźle. Natomiast Zły Porucznik będzie o 22.25, to z 2009 roku na Pulsie. Czy chciałem jeszcze wam powiedzieć o filmie, który nie jest fabułą, że tak to określę. Chyba tak. Wtorek TVP Kultura o 23.10. Demoniczny uśmiech Jacka Nicholsona. Dokument, podkreślam jeszcze raz, 23.10. Myślę, że warto o tym pamiętać. Dobra, ja już się nagadałem, że ho, ho, ho, to jest chyba ten moment, kiedy Garu będzie nas już mógł muzycznie i werbalnie zaspokoić emocjami wielkimi.

tam szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: pičku materinu. Yes,
1: thank you.
0: Materinu. Tvoje kola zavedu!

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.